Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Historia gra. Dziś historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. W czwartek 6 sierpnia witamy Was o 9:46.
2: Dzień dobry, Igor. Jak to zwykle bywa, w czwartek weekend tuż za rogiem.
1: Tak, tak, ale zanim się rozkręci weekend, to mam dla Was dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia, czemu.
1: Bo zawsze ma Windows.
2: Haha, klasyka. A co powiesz na to, że dziś imieniny obchodzą Sławy i Jakuba?
1: Wiesz, pewnie Sławko i Jakubek muszą świętować na całego.
2: Zdecydowanie. Może zaproszą śmiesznych gości, jak nas.
1: A tak w ogóle dzisiaj poranek zapowiada się pięknie. Słyszałeś, jakie są prognozy?
2: Słyszałem. W Warszawie 25 i 9 stopnia z niewielkim wiatrem.
1: A w Krakowie jeszcze cieplej, bo niemal 28 i 3 stopnie.
2: O, Gdańsk za to jest nieco chłodniejszy, tylko 22 stopnie.
1: Chociaż w Gdańsku wiadomo, trochę wieje i większa wilgotność.
2: Tak, ale mimo wszystko to świetny dzień na spacer. Coś jeszcze planujesz?
1: Myślę o kawie na świeżym powietrzu. A ty?
2: Bieganie po parku, potem pełen energii wpadnę na jakieś lody.
1: To brzmi idealnie. Dzięki, że byliście z nami przy F-kocie.
2: Tak, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału YouTube. Słuchajcie nas dalej.
1: A teraz oddajemy antenę w ręce wspaniałych dźwięków.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: szczerze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. W czwartek 6 sierpnia witamy Was serdecznie. Jak tam mija początek popołudnia?
2: Ahoj Igor. No cóż, jest 14:46, a ja mam dla Was żart. Dlaczego woda nigdy nie jest smutna?
1: Nie mam pojęcia. Dlaczego?
2: Bo zawsze znajduje się w dobrym stanie.
1: Klasyka. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Sławy i Jakub? To świetna okazja, żeby ich pozdrowić.
2: Imieniny Jakuba? Zaskakujące. To przecież jeden z najpopularniejszych imion.
1: Dokładnie. A skoro jesteśmy przy ciekawostkach, czy wiedziałeś, że w XVIII wieku urodził się José María Cosimacho, arcybiskup z Hiszpanii?
2: Nie słyszałem, ale brzmi interesująco. Miał ciekawe życie.
1: A teraz pogody na dziś. W Warszawie mamy 31 stopni, a w Krakowie aż 34.
2: Super! Idealne warunki na mały wypad nad wodę. A w Gdańsku trochę chłodniej, 21 stopni.
1: Tak, widać, że lato w pełni. Dzięki, że byliście z nami przy Fkocie. Podobało nam się.
2: Zaraz wracamy z muzyką. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube. To nam bardzo pomoże.
1: Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za chwilę.
2: Słuchajcie dalej Radia Synteza. Radio Synteza.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie słuchaczy Radia Synteza w ten czwartkowy wieczór.
2: Dobry wieczór, tak, to znów ja, Piotr Fonia, a po drugiej stronie mikrofonu Igor Gaduła.
1: Przygotujcie się na fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli FKOT.
2: A na dobry początek, dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo zawsze pracuję z wentylatorem.
1: No przypadkiem, to jest świetny słucharek. Czuć tę elektronikę.
2: Właśnie, a propos elektroniki. Lato w pełni i myśli się o wakacjach. Znasz jakieś ciekawe miejsca na urlop?
1: Myślę, że Mazury to świetny kierunek. A Sparrow Norway właśnie z Mazur pozdrawia.
2: O tak, to cudowne miejsce na spędzenie czasu wśród przyjaciół.
1: Dokładnie. A teraz sprawdźmy, jak u nas z pogodą. Co tam słychać?
2: W Warszawie temperatura to 28 stopni, a w Krakowie nawet 32.
1: A Gdańsk zaskakuje zaledwie 20 stopniami. Tam wilgotność jest dość wysoka.
2: W każdym razie idealna pogoda na letnie wieczory.
1: Tak, dziękujemy Wam za wspólny FKOT. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: I oczywiście bądźcie z nami dalej. Zaraz leci kolejna porcja świetnej muzyki. Radio!

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.